0: Не абышлося без расповедаў пра то, як магла выглядаць мячэць у Беластоку. Сярод іншага закранулі і тое, якім чынам татары з'явіліся ў Беластоку. Распавядае Хабіла Шагідзевіч.
1: Мешкаў у Залдзечы, чатыры родзіны. Былі то родзіны Александровічаў, Мішкевічаў. Па войне в 45 року, калі ўсталілася граніца між Звязкам Радзецкім а Польскай, Литвą. Część ziem, które kiedyś należały do Polski, zamieszkiwali je Polacy, w tym Tatarzy, którzy posiadali obywatelstwo polskie. W 45 roku podążyli, jak ja mówię, za Polską. W ramach tak zwanej repatriacji, ja to uważam, że to raczej przemieszczenie, bo między innymi moja rodzina mieszkała w dawnym województwie nowogródzkim. Wieś była w 90% tatarska, nie kraszuńce. Wszyscy mieli obywatelstwo polskie, w związku z tym w 45, 46 i osiedlili się w Białymstoku. Białystok stał się ogromnym ośrodkiem, gdzie mieszkiwali Tatarzy. Ale to nie tylko Tatarzy, którzy przyjechali z tak zwanych Kresów, jak to się mówiło. Młodzież się kształciła po wojnie z małych wsi, miasteczek. Pracy tu można było znaleźć, zapotrzebowanie było dosyć duże na pracowników. Pozostali tutaj. I od początku, jak na przykład przyjechaliśmy, przyjechał z nami imam. Łączyła religia, spotykaliśmy się w domach większych na modlitwę. Później wynajmowaliśmy salę, czy w szkole, czy w jakichś ośrodkach kulturalnych na modlitwę. Przychodziło do 300 osób modlących się. No i powstał pomysł utworzenia gminy, bo przed wojną to była warszawska, była wileńska, krusniańska, bochonicka, no i powstała gmina wyznaniowa w Białymstoku.
2: A pra religijnu abszynu muzulmana u Białostoku, u Noc Muzeja, słuchala razem z innymi nawiedzalnikami białostocka mieczetu Olga Siemaszka.

Ranica z racji, po maleńku przychodzi do swojego zawieszenia. Wtorki 4 chwiliny zostają do 9 godziny w Polsce, 10 u Białorusi. Nabliżają się nowiny u tym wypusku. Władimir Lapcewicz між іншим процитує коментар президента України на конт удара українських безпілотників по Москві.

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

0: jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła.
2: Chwil jest w nas.